0: Nicoletta!
1: Kai!
0: Yeah. Tamle Maurica!
1: Joj, od neba do zemlje!
2: Ampak zdi se mi, da se nič kaj prida ne sveti.
3: Ampak pojdimo in poglejmo!